0: L'unico vero re della pace. Ottieni la grazia della conversione, del perdono per tutti coloro che ti offendono, profanano i tuoi luoghi santi e feriscono il cuore dei tuoi figli, affinché conoscano la misericordia di Dio e diventino costruttori di pace.
1: Modlitwa wynagradzająca. Matko nasza i nadziejo nasza, módl się za nami do swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Królowo pokoju i Matko łaski, wyproś pokój dla naszych serc, naszych rodzin i całego świata. Niech narody odrzucą nienawiść i przemoc oraz przyjmą Chrystusa, jedynego prawdziwego Króla Pokoju. Wyproś łaskę nawrócenia i przebaczenia dla wszystkich, którzy Cię obrażają, znieważają Twoje święte miejsca i ranią serca Twoich dzieci, aby poznali Boże miłosierdzie i stali się budowniczymi pokoju.
2: Molit ćemo radosna otajstva Gospine Krunice. U prvom radosnom otajstvu razmatrat ćemo kako je anđel Gabriel navijestio Mariji da će začeti snagom Duha Svetoga i roditi Isusa, Spasitelja svijeta.
0: Lord, pray the joyful mysteries. In the first joyful mystery, we contemplate how the Archangel Gabriel came to announce to Mary that she will give birth to the Savior of the world.
3: Будемо молитися радісно і розарій. В першій таємниці будемо розважати, як ангел Гавриїл звістив Діві Марії, що вона народить Спасителя світу.
4: Was örvendetes József vizét fogjuk imádkozni. Az első örvendetes titokban arról emlékedünk, hogy a boldogságos Szűz Máriát köszöntötte Gábor angyal, és írulatta, hogy gyermeket fogan a Szentlélektől.
0: Pregheremo i misteri della gioia. Il primo mistero contempliamo come Arcangelo Gabriele è venuto annunciato a Maria che nascerà il Salvatore del mondo.
1: W pierwszej tajemnicy radosnej będziemy rozważali, jak Archanioł Gabriel zwiastował narodzenie się Zbawiciela świata.
5: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među

0: U drugom radosnom tajstvu razmatrat ćemo kako je blažena djevica Marija pohodila svoju rođakinju Elizabetu.
1: In the second joyful mystery we contemplate how Blessed Virgin Mary visited her cousin Elizabeth.
2: U drugom radosnoj tajemnici budemo razumovati kako prečesta djeva Marija vidjela svoju rođačku Elizabetu.
1: A második körben tettes titokban arról elmélkedünk, hogy a boldogságos szűz Mária meglátogatta rokonát Erzsébetet. Nel secondo mistero della gioia contempliamo come la beata Vergine Maria visitato sua cugina Elisabetta.
3: W drugiej tajemnicy radosnej będziemy rozważali, jak Najświętsza Maria Panna nawiedziła swoją krewną Elżbietę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony

Owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Thank you.